0: kontakty, tak? Na tyle jest standard wławiony biało-czerwony.
1: Ta grupa z tymi flagami, co nieśli tego zabitego, jest już na Świętojańskiej i idzie dalej. Na czele idzie młodzież, posądzają, że akademicka albo szkolna. Idą dalej w kierunku prezydium.
2: Gdańsk, décembre 70. Les chantiers navals sont en grève. Les ouvriers polonais protestent.